na fa me mɛsie fa me dwuma sie wo fa ma wɔre asie fa me nkwa sie bible sɛ abandenden ne wo dini na wɔma dantoa wo na wokyi wɔ na wode bɔsie ao jesus.